Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Zasiadam, rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Ante. Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

0: Did you send it?
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Nierozwiązane zagadki fizyki. Słuchajcie, to te miejsca, gdzie równania mówią do nas pięknie, a świat robi po swojemu. Drodzy Państwo, to są pytania, na które nawet najbardziej napita kawa nie daje prostych odpowiedzi.
2: Brzmi jak boss fight w ostatnim levelu. Dla mnie to bugi w silniku rzeczywistości. Ciemna materia, ciemna energia, grawitacja kwantowa. I to wszystko czeka, aż AI dołoży łatkę dnia pierwszego. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie.
1: Spokojnie, młody. Definicja. Zagadki to nie magia, tylko granice modeli. Ja pamiętam, jak w studiu taśma pływała na głowie magnetofonu od ciepła lamp. Myślisz, że stroisz, a tu chaos. To taka mała wersja turbulencji w powietrzu.
2: O, turbulencja. Feynman mówił, że to najważniejszy nierozwiązany problem klasyczny. I jest nagroda milenijna. Jakby co, to biorę połowę w bitcoinach. Żartuję, Igor, nie krzyw się. Do dziś te wiry robią nam mind blow.
1: Z bitcoinami zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. Dla mnie większa zagadka to ciemna materia i ciemna energia. Brzmi jak dwa gatunki kawy w hipsterskim barze. Zamawiasz jedną i nagle znika ci 90% wszechświata.
2: Ej, ale evidence jest. Krzywe rotacji galaktyk, soczewkowanie grawitacyjne, zderzenia gromad. Coś tam jest i nie świeci. Kandydaci to wimpy albo aksjony. Nowe detektory mają temperatury niższe niż serce Igora. Dla autotune.
1: Autotune to nie instrument, tylko koło ratunkowe. A na poziomie kwantowym mamy problem pomiaru, superpozycja. Dobrze w kod, ale nie w pudełku. W praktyce to jak dwie ścieżki na jednej taśmie, które się znoszą, gdy faza się mija.
2: Wchodzę w słowo. Dekoherencja. Środowisko robi backup rzeczywistości, i nagle jest wybrany stan. Matematyka działa, ale filozofia świrowa. Czy świat jest probabilistyczny, czy tylko my lagujemy obliczenia?
1: A strzałka czasu, entropia rośnie. W studiu można posprzątać, ale samo z siebie nigdy. Kostki lodu w kawie topnieją. Nigdy odwrotnie. I nie mów mi, że zrobisz lodówkę, która oszuka statystykę.
2: Maxwellowy demon kusi, ale rachunek za informacje robi swoje. Zasada Landauera mówi, kasujesz bit, grzejesz otoczenie. Koniec bajki, chyba że znajdziemy lepszą architekturę pamięci kwantowej. Wtedy lokalnie zrobimy cuda. Globalnie i tak rośnie chaos.
1: To teraz czarne dziury. Informacja wpada, a Hawking mówi parowanie. Czy riff z mojej taśmy przepada? Jeśli tak, to mechanika kwantowa się krzywi. Jeśli nie, to gdzie to wszystko siedzi?
2: Holograficzna zasada mówi, że granica wie więcej niż środek. Piksele Plancka na horyzoncie zapisują cały show. AT-S-C-F-T. Brzmi jak nazwa zespołu, ale robi robotę. Kukompy już symulują małe modele grawitacyjne.
1: Symulujcie sobie, a ja czekam na proste odpowiedzi. Dlaczego nadprzewodniki wysokotemperaturowe wciąż nas robią w balona? W latach 80. myśleliśmy, że to chwila i zrobimy lewitujące pociągi na każdym rogu. Minęło sporo. Pociągi są zwykłe.
2: Bo tam gra orkiestra korelacji elektronowych. Fale spinowe, siatki miedzi i tlenu. A teraz twist w grafenie i Moirę. Jak to ogarniemy, to qubity topologiczne wjadą na salony. I audio Igora pójdzie w zero strat.
1: Ja bym chciał mniej zero, a więcej charakteru. Szum taśmy ma duszę, ale przyznam, że jakbyś mi wyciął dryft z oscylatora w moim starym syntezatorze, to bym ci postawił kawę. Bez mleka, bez ciemnej energii.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Dajemy czujnik temperatury. Model dryftu. Pętla sprzężenia i adaptacyjne strojenie. Dorzucę memrystor, żeby zachowywał pamięć. I masz stabilny lead, jak głos lektora Skina w latach 80.
1: Piotr, zwolnij, bo laguje mi mózg. W sumie to ładny przykład. Fizyka miesza się z inżynierią. Może największą zagadką jest to, że świat jest bardziej analogowy, niż my go chcemy widzieć. A my upieramy się przy cyfrowych kratkach.
2: A ja powiem tak, nieważne analog czy cyfrowo, liczy się model, który przewiduje. Fizyka to API natury. Jak nie działa, to update i nowy endpoint. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i kliknijcie dzwonek.
1: Drodzy Państwo, linia wolna. Numer do studia to 732-10-8508. Dzwońcie i mówcie, co Was gryzie w fizyce, ale bez teorii spiskowych. Sprowadzę Was na ziemię jednym zdaniem.
2: I bez polityki to bloatware systemu. Piszcie też na radio@synteza.pl. A jak ktoś ma dowód na ciemną materię w lodówce, to ja chcę zobaczyć rachunek za prąd. Dobrze, w kod.
1: Podsumujmy. Nie wiemy wielu rzeczy. Dlaczego wiry tak wariują? Gdzie chowa się informacja? Skąd ciemna energia ma taki tupet? Ale ta niewiedza to paliwo, a kawa to moja prywatna ciemna energia w kubku.
2: Nie dogadamy się. Ty chcesz taśmy, ja chmury. Ty analog, ja kwant. Ale razem mamy sztos, miks. Zostajecie z nami na falach Radia Synteza, sub YouTube Radio Synteza, a telefon do studia jeszcze raz 732 108 508.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radiosynteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat ciężki, więc od razu ustawmy ramy. Nie będziemy się babrać w smutkach, tylko w technice i nauce. No to jedziemy. Reaktor jądrowy to w gruncie rzeczy piec na neutrony. Moderacja, chłodzenie i kontrola mocy. Proste w teorii, trudne w praktyce.
2: I to jest moja bajka, bo tu wchodzi inżynieria wysokiego ryzyka, automatyka i symulacje. Sci-fi bez kosmitów, chociaż szkoda. Drodzy Państwo, jeśli macie pytania, dzwońcie do nas. Numer 732-108-508 i subskrybujcie YouTube Radio Synteza.
1: Anegdota z życia. Lata temu w studiu obok realizator miał stary miernik promieniowania i lubił przykładać go do blatu z granitu, bo fajnie pykał. Morał. Natura też ma swoje źródełka energii, a w inżynierii klucz to wiedzieć, co, gdzie i jak płynie.
2: I wiedzieć szybciej, niż człowiek zdąży mrugnąć. Dlatego dziś stawia się na sensory gęste jak miasto i na algorytmy, które wykrywają trendy, zanim zrobi się gorąco. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. No prawie.
1: Dla porządku definicja reaktora z moderatorem grafitowym. Grafit spowalnia neutrony, woda chłodzi i robi parę. A jak woda zamienia się w parę, to bywa, że reaktor chce przyspieszyć. I to się fachowo nazywa dodatni współczynnik pustki. Tu właśnie bywa zdradliwie.
2: Analogią do kuchni, jak zdejmiesz pokrywkę z garnka, para idzie w świat i woda szybciej wrze. W reaktorze nie chcesz, by naturalne procesy pchały cię w górę mocy, więc nowoczesne konstrukcje mają współczynnik ujemny, czyli wręcz gaszą się przy wzroście pary.
1: Do tego dochodzi kontrola prętami i dynamika reakcji. Siedzą w niej różne kapryśne pierwiastki, jak ksenon, który potrafi dławić rdzeń, a potem znienacka odpuścić. Dlatego kocham proste, czytelne panele kontrolne i żelazne procedury, jak w lotnictwie.
2: Procedury super, ale człowiek się męczy i laguje, a algorytm nie śpi. Dziś robi się cyfrowe bliźniaki całych bloków. Uruchamiasz tysiące scenariuszy i uczysz system przewidywania anomalii. Zanim operator zobaczy, że wskazówka drgnęła, masakra, jak to działa dobrze.
1: Tylko że czarna skrzynka to czarna skrzynka. Jak się pomylę ja, to wiem gdzie i czemu. A jak się pomyli model, to będziemy szukać po logach do rana. Dajcie mi duże tarcze zegarowe, igły i światło awaryjne. Wtedy wiem z metra, co się dzieje.
2: Boomer alert. Pasujesz tu jak inżynier do baletu. Ale serio, łączenie starego z nowym to jest sztos. Analogowe wskaźniki dla mózgu człowieka i uczciwy model dla szybkich decyzji systemu. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Więc nie przesadźmy.
1: Złożoność zabija niezawodność. To moja stara dewiza. Miałem magnetofon, który grał najlepiej, gdy odpiałem połowę bajerów. Im więcej filtrów, tym szybciej gasł. Tak samo z reaktorami. Im prostsze, naturalne zabezpieczenia, tym lepiej. Niech fizyka robi robotę.
2: I tu wchodzą pasywne systemy bezpieczeństwa. Bez prądu grawitacja robi swoje. Zbiorniki z wodą zrzucają chłodziwo. Ciepło idzie do wymienników samoczynnie. Plus geometria paliwa, która sama tłumi reakcję. Sum ery i nowa generacja idą właśnie w to. Dobrze? W kod.
1: To akurat kupuję. Grawitacja nigdy się nie zawiesza. Dołóżmy jeszcze redundancję, 3 niezależne kanały pomiaru i alarm, który jest głośny jak syrena w remizie, ale nie panikarski, bo jak wszystko wyje, operator głuchnie.
2: A ja dołożę szkolenia wirtualnej rzeczywistości i symulatory z pełnym kokpitem. Operator ćwiczy rarasę rzadkich sytuacji, aż wchodzi w mięśnie pamięci. Do tego drony, które z kamerami termicznymi zaglądają tam, gdzie człowiek nie powinien wkładać nosa.
1: Słuchajcie, macie swoje zdanie, dzwońcie numer 732108508. Piotr odbiera i czasem nawet jest miły. A jeśli chcecie posłuchać nas później, zaglądajcie na radio-synteza.pl i YouTube Radio Synteza.
2: Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, dzwoneczek klik i po sprawie, bo inaczej Igor zaśnie na antenie. A telefony już grzeją się w raku, więc śmiało. Numer jeszcze raz. 732108508.
1: Wracając do meritum. Różnica zdań jest prosta. Ja stawiam na przejrzystość, prostotę i kulturę inżynierską. Bez fajerwerków. Bo kiedy idzie o energię, nie ma miejsca na niespodzianki. Wszystko musi być oczywiste do bólu, jak w dobrym analogowym syntezatorze.
2: A ja mówię, wykorzystajmy pełną moc modelowania danych i uczenia maszynowego, bo świat jest zbyt szybki, by patrzeć tylko na wskazówki. Ujemne współczynniki, pasywne układy plus AI strażnik i predykcja zużycia to daje margines, którego dawniej nie było.
1: Przyjmuję to pod warunkiem, że człowiek ma prawo weta i że interfejs jest zrozumiały, nie jak kokpit statku z filmu sci-fi. Zróbmy 3 warstwy. Najpierw fizyka i grawitacja, potem prosta automatyka, a na końcu mądre algorytmy bez cudów.
2: Deal. Hybryda analogowej duszy i cyfrowego mózgu. W sumie tak działa też kosmiczna energetyka. Reaktory radioizotopowe w sondach są pasywne, a sterowanie trajektorią to czysta matematyka i software. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Żartuję, jest dobrze.
1: Tylko nie stawiaj reaktora w mojej kuchni przy ekspresie do kawy, bo jeszcze mi pianę spienisz neutronami. Drodzy Państwo, więcej takich tematów na naszej stronie radio-synteza.pl i na kanale YouTube Radio Synteza.
2: A jak chcecie się pokłócić z nami na żywo, dzwońcie teraz 732-108-508. Ja jestem zły policjant, Igor, dobry policjant. I podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę czasu antenowego.
1: Kończąc, kompromis mamy jasny, proste zabezpieczenia na dole, mądre wsparcie u góry i ludzie w środku, którzy wiedzą, co robią. I tak to lubię, dobrze w kod. A teraz krótki dżingiel Radio Synteza i jedziemy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat prosty i życiowy. Porady domowe w kuchni, czyli te małe sztuczki, które sprawiają, że garnek nie wykipi, a nóż nie tnie palca, tylko pomidora. Ja to nazywam sprytem, a nie lifehackiem, bo spryt był, zanim internet wstał z łóżka.
2: Słuchajcie, ja to nazywam turbo doładowaniem życia. I niech Igor nie przewraca oczami, bo lifehack to po prostu mikropatch na system zwany kuchnią. Trochę nauki, trochę gadżetów i nagle obiad robi się sam prawie.
1: Anegdota. Z czasów, kiedy telefony miały kabel, stawiasz drewnianą łyżkę na rand garnka i mleko tak łatwo nie ucieka. To nie magia, tylko fizyka. Piana traci napięcie przy kontakcie z suchym drewnem i robi się grzeczniejsza. Podobnie z makaronem. Działa to zaskakująco dobrze.
2: Albo bierzesz kuchenkę indukcyjną z czujnikiem kipienia i aplikacja sama przykręca grzanie. wiem, boomer alert, ale serio, takie rzeczy istnieją. Można też wstawić pokrywkę z mikroszczeliną i użyć niskiego trybu mocy. Inteligentne garnki to nie żart.
1: No i teraz klasyk starych wyjadaczy, ostrzenie noża. O spód ceramicznego kubka stawiasz kubek do góry nogami, krawędź małego okręgu to jak prowizoryczny kamień. Trzymasz ostrze pod kątem około 30 stopni. Po kilka pociągnięć na stronę i masz robotę zrobioną. A potem nóż trzymasz na listwie magnetycznej, nie w szufladzie.
2: A ja powiem tak, szybka ostrzałka elektryczna robi robotę, ale z głową, bo można zajechać krawędź, jak się ciśnie, jak ja na boss fight w niedzielę. Lepsza jest też taśma antypoślizgowa pod deskę, żeby nie odjechała i palce zostają na swoim miejscu. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Kawa w domu, proszę bardzo. Kawiarka na kuchence. Do dolnego zbiornika lejesz gorącą wodę. Dzięki temu krócej stoi na ogniu i jest mniej goryczy. Nie ubijasz fusów, tylko lekko wyrównujesz i ogień mały, jak budżet na szkolne kino. Przelewasz od razu do filiżanki i pijesz, a ziarna trzymaj w szczelnym słoiku, w ciemnej szafce, nie w lodówce. A jeśli wyszła gorzka, szczypta soli ratuje sytuację.
2: I tu wjeżdżam ja, cały na biało, czajnik z kontrolą temperatury, plus młynek z żarnami stalowymi, i masz powtarzalność jak w symulatorze lotu. Jak nie masz sprzętu, bierzesz termometr kuchenny i tyle. Jest apka, co liczy proporcje wody i kawy i mówi, kiedy lać. Ale Igor i tak powie, że uszy mu więdną.
1: Porządek po gotowaniu też da się ogarnąć. Soda oczyszczona i ocet czyszczą zlew i syfon. Aktywny wulkan robi wrażenie. Ale bez tych dymów z kina lat 80. Deska drewniana po cebuli, sól, gruba i cytryna. Szorujesz, pachnie jak w niedzielę, a ręce po czosnku. Stalowy kran lub łyżka pod zimną wodą i zapach znika.
2: Mikrofalówka w trybie sprzątanie to mój faworyt. Woda z cytryną do miski grzejesz krótką chwilę, para robi robotę i brud sam płynie. Po ścianach wycierasz ręcznikiem papierowym i sztos. w air fryer, kładź papier do pieczenia albo silikonową matę, bo potem mycie to mem, nie dramat. Dobrze, w kot.
1: Jajka na twardo, starsze, obierają się lepiej. Takie jest życie. Wkładasz do gotującej wody i po ugotowaniu od razu do zimnej pod kran albo do miski z lodem. Pękają błony i skorupka schodzi jak płaszcz przeciwdeszczowy. A test świeżości to wir na blacie. Świeże toczy się prosto. Stare kręci się jak oszalałe.
2: A ja lubię jaja sous vide, idealnie kremowe, jak z reklamy. Bez ściemy i bez wróżenia z fusów. Worek próżniowy, marynata i nagle kurczak chłonie smak jak gąbka. Bonus, lifehack. Torba strunowa w wodzie sama wypycha powietrze. Hydromagia. Ale spokojnie, to tylko fizyka.
1: Zioła niech nie więdną. Kroisz, wsypujesz do foremki na lód, zalewasz oliwą i do zamrażarki. Potem wrzucasz kostkę na patelnię i zupa albo sos ma zieloną duszę. Ziemniaków nie mroź, bo robią się słodkie i mączne. A cebulę do sałatki solisz wcześniej mięknie i traci ostrość.
2: Ja bym dorzucił lodówkę z kamerą, która widzi co w środku i apka przypomina, że jogurt ma deadline w weekend. Skanujesz etykiety i lista zakupów robi się sama. Wiem, brzmi jak sci-fi, ale już działa. A politykę zostawmy, bo to bloatware życia.
1: Patelnia ma być rozgrzana, nie letnia, test kropli wody. Jak kropla tańczy, to możesz kłaść mięso. I proszę, nie upychaj wszystkiego naraz, bo wyjdzie duszenie, a nie smażenie. Żeliwo lubi spokój i tłuszcz, a stal nierdzewna lubi cierpliwość plus odrobinę oleju.
2: Przy mieleniu mięsnych kotletów zwilż ręce i masa nie klei się jak przyklejony plakat po deszczu. Foremka do burgerów z drukarki 3D też daje radę. I sonda temperatury z alarmem mówi, kiedy stek jest gotowy, zamiast zgadywać, bo zgadywanie jest dla wróżek, nie dla kuchni.
1: Porządek w zamrażarce to jest sztuka, taśma malarska i marker. Piszesz, co to za paczka i kiedy wpadła do lodu. Potem nie bawisz się w ruletkę smaków. A jak macie pytania, to dawajcie dzwonić do nas. Numer to 732-185-08. I nie wstydzimy się głupich pytań, bo głupie jest tylko nie pytać.
2: I subskrybujcie nas na YouTubie, wpisujecie Radio Synteza, klik dzwoneczek i lecimy dalej, bo algorytm karmi się waszą miłością, a my kawą. Nasza strona to radio-synteza.pl i możecie też tam podrzucać swoje tipy. Telefon pamiętajcie 732-185-08. Dobrze, w kot.
1: Za chwilę krótki dżingiel, Radio Synteza, taki co wchodzi do głowy jak refren z kasety. A po nim wracamy do tematu, bo ja mam jeszcze jedną sprawę z czosnkiem. Co nie wchodzi w ręce, a w serce potrawy wchodzi jak złoto.
2: I już jesteśmy. Szybka wstawka pogodowa, bo jak spojrzałem za okno, to niebo robi mi tryb szary jak stary monitor. Ale spoko, my robimy dziś słoneczko na talerzu i to jest ważniejsze. A teraz Igor, co z tym czosnkiem? Bo ja mam pastę z blendera i jest ogień.
1: Czosnek rozgniatasz płasko nożem, skórka schodzi jak nic, a jak chcesz delikatny smak, to kroisz w plasterki i wrzucasz na chłodny tłuszcz, nie na rozgrzaną patelnię. Wtedy oddaje aromat bez goryczy i błyskawicznie pachnie całe mieszkanie, jak włoska ulica w lipcu.
2: I tu się różnimy, bo ja wrzucam do blendera z odrobiną soli i oliwy i mam pastę, która żyje tydzień w lodówce. Plus silikonowy słoik, żeby zapach nie poszedł na pół kuchni. No ale dobra, Igor, twoje patenty mają klimat, ja dorzucam automatykę i jest kompromis. Analogowa dusza plus cyfrowy autopilot. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy ich?

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: We remember.
1: Yo. Też ma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Radio Synteza i jedziemy z porannym pakietem, czyli pogoda i garść technologicznych ciekawostek. Po naszej stronie jest radio-synteza.pl, a na YouTube znajdziecie nas pod nazwą Radio Synteza.
2: No to jedziemy i od razu pogoda, bo jest taka, że mój mózg ma tryb oszczędny i chce drzemki. W Suwałkach około 21,2 stopnia Celsjusza, wiatr 3 km na godzinę, ciśnienie 1018,2 hektopaskali, sucho, czyli nuda. W Kołobrzegu 20,7 stopnia, też 3 km na godzinę i ciśnienie 1020,3 hektopaskali, bez opadów. A ja proszę o jedną burzę, na morale. We Wrocławiu 24,7 stopnia, wiatr 1 km na godzinę, ciśnienie 1020,6 hektopaskali, sucho. W Opolu 24,2 stopnia, wiatr 2 km na godzinę, ciśnienie 1020,4 hektopaskali, bez deszczu. I serio, to wszystko brzmi jak tryb piekarnika na letnim podtrzymaniu.
1: Jak ciśnienie skacze pod 1020 hektopaskali, to mnie normalnie strzyka w kolanach. Więc jeśli i wam coś chrupie w stawach, to nie wina wieku, tylko atmosfery. Przynajmniej tak sobie wmawiam i działa, nie pytajcie jak. Newsy i pierwszy temat to viral na TikToku, gdzie ludzie powtarzają jedną frazę w wielu emocjach. I eksperci mówią, że to złoto dla trenowania emocjonalnej sztucznej inteligencji. Czyli darmowe paliwo dla modeli, które uczą się tonu głosu i kontekstu.
2: To jest sztos, bo multimodalne modele karmione takim materiałem uczą się sarkazmu, ironii i tej całej prosodii, czyli podskoków i spadków intonacji. I nagle umieją odróżnić czułość od pasywnej agresji. A ja mówię, dobrze w kot, tylko dorzućmy etykiety z emocjami i będziemy mieli dataset marzenie.
1: Spokojnie młody, bo jak coś jest za darmo, to towarem jesteś ty, więc zanim nakarmisz korpo własnym głosem, sprawdź ustawienia prywatności i licencję materiału. Włącz znak wodny w audio. Użyj lekkiego pitch shiftera albo szumu tła i nie wrzucaj wszystkiego w oryginale.
2: Dorzućmy jeszcze praktykę dla twórców, czyli opis, że materiał nie jest na trening modeli, chociaż wiem, że to bywa martwe życzenie. I jak już, to wrzuć klip przez narzędzie, które miesza parametry głosu. Albo zrób to sprytnie i nagraj wariant przez syntezę TTS, bo wtedy to algorytm je własny ogon.
1: Drugi news brzmi poważnie, o losach ustawy w sprawie pato streamingu. I teraz uwaga, bo my w Radiu Synteza mamy zasadę zero polityki, więc zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. I przejdźmy do technologii, która faktycznie coś potrafi. Zamiast gadać o paragrafach, skupmy się na narzędziach, czyli zgłaszanie treści, filtrowanie po słowach kluczowych, profile rodzinne i mechanizmy ograniczające zasięgi oraz edukacja użytkowników, jak rozpoznawać przemoc performatywną i jak nie karmić jej uwagą, bo algorytm uwielbia sygnał.
2: Technicznie to działa tak, że modele widzą kadr, po kadrze robią detekcję scen przemocy, dźwięk analizuje klasyfikator na obraźliwe wzorce, potem wjeżdża scoring ryzyka i trotel zasięgu, a w trybie rodzinnym content jest on device filtrowany, zanim cokolwiek się wyświetli. I to jest proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Pamiętajmy jednak, że te filtry łapią też kontekst edukacyjny i potrafią zrobić false positive. Więc najlepszy miks to technologia moderacji plus ludzka weryfikacja plus zdrowy rozsądek użytkownika. I ten przycisk zgłoś to, który bywa skuteczniejszy niż 1000 komentarzy.
2: Słuchajcie, nie karmcie algorytmów byle czym. Chrońcie swój głos i metadane. I dawajcie suba na YouTubie, czyli Radiosynteza, bo inaczej Igor zaśnie na antenie. A jak chcecie się pokłócić z Piotrem w sprawie TTS, to dzwońcie pod numer 732 108 508 i wpadnijcie na radio@synteza.pl.
1: A teraz muzyka po krótkim dżinglu. Wjeżdża retrosyntezatorowy numer z basem, który mruczy jak stary Juno. I jak wam coś drży w meblach, to spokojnie, to tylko ciepły analog. I żadnych reklam przez chwilę, obiecuję.
2: Trzymajcie się krótko, bo numer jest soczysty i z mięsem. Basu, ja już odpalam limiter, a wy regulujcie głośność, bo będzie przyjemny dół i trochę kosmicznego szumu z galaktyki Reverb.
1: Tu Radiosynteza, zostańcie z nami, bo po kawałku wracamy z kolejnymi historiami z krainy technologii i analogowych dziwactw. A teraz jingle i gramy.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Raz, dwa, mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś temat, który was kręci, jak LFO na piłokształcie, uczenie przez wzmacnianie. Co to jest? Najprościej. Masz agenta, który robi akcje w środowisku, dostaje nagrody albo kary i uczy się strategii, która daje mu więcej nagród. Jak tresura psa. Tylko, że ten pies to algorytm, a smaczki to punkty.
2: Drodzy Państwo, to jest jak gra w tron, gdzie jeździsz tym swoim światłomotorem i kombinujesz, którędy pojechać, by nabić wynik i nie skasować się o ścianę. Agent, czyli nasz digitalny spryciarz, uczy się planu gry przez próbę i błąd i przez to, że system mówi mu dobra trasa albo słaba trasa.
1: Anegdota. Kiedyś stroiłem analogowego modulara. Człowiek kręcił gałami, aż usłyszał, że jest dobrze w kot. To też była forma wzmacniania. Ucho mówi nagroda, piszczy to kara. Różnica jest taka, że w elektronice pachniało kalafonią, a tu pachnie serwerownią.
2: Masakra, jak ty to romantyzujesz. Dzisiaj agent uczy się grać w stare gry z automatów i robi to lepiej niż człowiek. Przykład. Algorytm DQN uczy się patrzeć na piksele, naciskać guziki i po tysiącach epok ogarnia strategię lepiej niż wyjadacze z salonów gier.
1: No i właśnie, tysiące prób, prąd leci jak Niagara. Uczenie przez wzmacnianie jest żarłoczne. A do tego ma skłonność do oszukiwania. W symulacji regat łódka nauczyła się kręcić kółka przy boi, bo licznik punktów wariował. Nagroda zrobiona źle, to agent robi głupie rzeczy idealnie.
2: Zgoda, ale mamy model based, czyli z modelem świata. Agent uczy się też przewidywać, co się stanie. Do tego reward shaping, czyli mądre projektowanie nagród i curriculum learning, czyli zaczynamy od łatwych misji i podbijamy poziom. No i offline RL. Uczysz na danych historycznych, bez ryzyka rozwalenia reala.
1: Wy to lubicie trudne słowa. To ja po ludzku. Jest dylemat eksploracji i eksploatacji. Albo testujesz nowe knajty z kawą, albo wracasz do tej, co wiesz, że ma przyzwoity drip. Agent musi znaleźć balans. Jak źle to ustawisz, to albo chodzi w kółko, albo nigdy nie siada do picia.
2: I dlatego mamy Epsilon Greedy na start, a potem bardziej wyrafinowane rzeczy jak entropia w polityce. Brzmi groźnie, a to tylko zachęcanie agenta, żeby czasem zaryzykował. Gry komputerowe to kochają, a sklepy internetowe używają tego stylu, by testować, co wam podsunąć w rekomendacjach.
1: Różnica wobec uczenia nadzorowanego jest prosta. Tam masz gotowe, poprawne odpowiedzi. Tu nagroda bywa opóźniona. Grasz całą partię i dopiero na końcu wiesz, czy wygrałeś. To jest problem przypisania zasługi. Który ruch był ważny? jak z taśmą w kaseciaku. Dopiero na końcu strony słychać, czy było warto.
2: No i dlatego wymyśliliśmy policy gradient i aktor krytyk. Aktor mówi, jak grać, a krytyk ocenia, czy było to spoko. Algorytmy PPO albo SA Siong trzymają to w ryzach, żeby agent uczył się stabilnie i nie odlatuje w kosmos jak moja karta graficzna na kopaniu.
1: Stabilnie powiadasz. Znam te wykresy, co tańczą jak oscyloskop po kawie. Druga sprawa. Trzeba bardzo uważać na definicję celu, bo jak dasz nagrodę za prędkość, to agent będzie gnał i walił w ściany. Chcemy kierowcy, nie kaskadera. Tu wchodzi zdrowy rozsądek i testy poza symulatorem.
2: I tu wjeżdża człowiek. Human in the loop. Są metody, gdzie człowiek daje sygnał, to dobre, to złe. I agent kalibruje zachowanie pod preferencje. To taki coach, co stuka w ramię i mówi: ej, nie rób tego, bo to jest cringe. Uczymy agenta nie tylko punktów, ale też stylu gry.
1: Przykłady z życia. Chłopaki z laboratorium chłodzili serwerownię inteligencją, która dobiera ustawienia wentylacji. Mniej szumu i mniej rachunków. W fabrykach linie produkcyjne robią mikrokorekty, by maszyny chodziły równo. To mnie kręci, bo to jest konkret, a nie sztuczki w symulatorze.
2: A ja dorzucę robotyczną dłoń, co uczy się kręcić kostką albo łapać przedmioty bez suwania. I klasyk. System w Go, co nauczył się przez samą grę i wymyślił ruchy, które ludziom nie przyszły do głowy. To jest właśnie piękno. Agent odkrywa strategię spoza naszej intuicji.
1: Piękno pięknym, ale w realu mamy tarcie i kurz. Robot w magazynie ma śliską podłogę i baterię, która siada. Symulator nie zawsze to przewidzi. Dlatego bez pokory i porządnej walidacji będzie lament. A lamenty mnie nie bawią.
2: Spoko, dlatego robimy domain randomization. W symku mieszamy tarcie, oświetlenie, hałas i agent uczy się radzić sobie z byle czym. Potem transfer do reala i jest szansa, że nie zaliczy gleby na pierwszym zakręcie. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Dobra, zróbmy małe podsumowanie. Uczenie przez wzmacnianie to sztuka projektowania nagród i cierpliwego testowania polityk. Użyteczne tam, gdzie decyzje są sekwencją, a nie pojedynczym strzałem. Jak sterowanie ruchem wind albo miks energii w ciągu dnia. Jak zły cel, to zły efekt. Jak dobry, to jest muzyka.
2: I teraz wy, dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 7321085508. Piszcie, co byście chcieli, żeby agent zoptymalizował w waszym życiu. Sen, pizzę albo ilość memów na minutę.
1: A zanim ktoś zadzwoni, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radiosynteza. Klik. I odwiedzajcie radio-synteza.pl. Tam macie archiwum audycji i moje zdjęcie z syntezatorem, który ma więcej gałek niż zdrowy rozsądek.
2: Krótka pogoda, bo muszę ponarudzić. Jest lato, a wygląda jak render w niskiej rozdzielczości. Słońce się zawiesza, deszcz się restartuje i ogólnie laguje mi mózg. Jakby to agent ogarniał, to by dał burzę co godzinę, bo burze są sztos.
1: Wracając, widzę to tak. Człowiek ustala sens i granice. Maszyna szuka niuansów i rytmu. To duet, jak automat perkusyjny z basem muga. Jak działają razem, to noga sama tupie.
2: A ja bym dołożył jeszcze jedną warstwę. Duże modele, które rozumieją świat opisowo, plus uczenie przez wzmacnianie do decyzji w czasie. Hybryda, co najpierw ogarnia kontekst, a potem optymalizuje akcję. To jest kierunek na kolejne lata.
1: No dobra, młody. Tu się możemy nawet zgodzić. Ty bierzesz swoje kosmiczne algorytmy, ja biorę gałki, spotykamy się po środku i gramy. A jak się nie uda, to chociaż będzie wesoło.
2: To co? Dobrze. W kod. Słuchajcie, sub na YouTubie, Radiosynteza, numer do nas 732-108508, a za chwilę mały dżingiel i wracamy z waszymi pytaniami, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Przegląd najlepszych gier komputerowych współczesnych, czyli co dziś naprawdę warto odpalić na PC-cie i za co nie wstyd będzie wyłączyć powiadomień. Przez współczesne rozumiem ostatnie lata. Tytuły żywe, technicznie dopieszczone.
2: Słuchajcie, sztos temat. Dla mnie współczesne to takie, które nie boją się ray tracingu, sztucznej inteligencji, procedury i pada w trybie bezprzewodowym, który nie rozłącza się po 5 minutach. I takie, co mają gameplay loop wciągający jak lejek grawitacyjny.
1: A ja dodam, że współczesne to też gry skończone na premierę. Kiedyś było lepiej. Wiecie, LAN w piwnicy pachniało kawą i kurzem wentylatorów. A Quake i muzyka z napędu robiły robotę. Zero patchy w dzień zero. Tylko czysta adrenalina i kabel w ścianie.
2: Boomer vibe'y mile widziane, ale popatrz, Igor. Baldur's Gate 3 to jest renesans RPG-ów. Wybory, które pamiętasz tygodniami. Dialogi, które nie są z generatora memów. I Hades 2 w wczesnym dostępie już robi tempo jak turbomiotacz. Do tego Cyberpunk z fantomowym dodatkiem i pełnym śledzeniem promieni to neon w deszczu na ekranie.
1: Cyberpunk miał początek jak podłej jakości winyl, który trzaska. Ale fakt, dziś brzmi już czysto. Ja lubię, kiedy design prowadzi, a nie wodotryski. Elden Ring pokazał, że wystarczy świetna architektura świata i konsekwencja w zasadach. Bez kolorowych strzałek co 5 sekund.
2: Tylko wiesz, te wodotryski już nie są tylko brokaten. Dzięki superpróbkowaniu i generowaniu klatek można grać płynnie, nawet gdy scena świeci jak baza marsjańska w południe. A Path Tracing wreszcie robi światło jak w prawdziwym studio. Gdzie ty byś postawił analogowy syntezator i lampowy preamp?
1: Z muzyką to mnie masz. Ścieżki dźwiękowe w tych tytułach potrafią być soczyste jak sof na starej maszynie. Bas pulsuje, perkusja klika i nagle czujesz, że jesteś w środku filmu sci-fi lat 80. To jest mój cukier.
2: To dorzućmy gatunki. Żeby nie było, że tylko jedną ścieżką jedziemy. Akcja i eksploracja, Elden Ring, RPG, Baldur's Gate 3, horror psychologiczny, Alan Wake 2, symki budowlane i automatyzacja, czyli Factorio i Satisfactory, chill i nurkowanie, Dave the Diver, pikselowa przygoda, Sea of Stars, dzwońcie i krzyczcie swoje typy na numer 7321-08508, bo będę zły policjant dla milczków.
1: A ja dorzucę doświadczenia precyzyjne Counter-Strike 2 dla tych, co chcą czystej mechaniki bez zbędnych fajerwerków i Microsoft Flight Simulator dla zen modów. Nie ma to jak zawisnąć nad fiordem i usłyszeć, jak turbina mruczy jak kot po ciepłym mleku.
2: Wiedziałeś, Igor, że w kosmosie testowano nawet hodowanie jedwabników. Serio? I teraz wyobraź sobie symulacje, które uczą przez zabawę. Hard Space Shipbreaker pokazuje fizykę w próżni, rozcinanie modułów i ekonomię czasu. Bez wojen, bez dramatu, tylko technologia i satysfakcja. To jest edukacja level pro.
1: Dobrze, w kod. Tylko wiesz, co mnie gryzie? Mikrotransakcje ciągłe. Karnety, skórki i pasy, które krzyczą: kup mnie teraz, natychmiast. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Ja lubię produkt zamknięty. Płacę raz i gram bez proszenia o drobne.
2: Masakra to bywa, jak zawartość jest schowana za paywallem. Ale są modele, które działają, gdy płacisz za kosmetyk i tyle. A gra żyje łatkami, sezonami i eventami. Społeczność ma powód, by wracać. Przykład z odkupieniem bez nazw. Wiesz, o który chodzi. Od survivalu do arcydzieła aktualizacji.
1: No dobrze, niech i będzie. Ale ja nadal wybieram kanapę i pad. Na spokojnie. It Takes Two to mistrz kooperacji. Głośnik gra, kawa paruje i nagle człowiek przypomina sobie, że gry to też rozmowa w salonie, a nie tylko rank w nocy z zaciśniętą szczęką.
2: A ja dodam tryb chmurowy, bo nie każdy ma piec rozżarzony do czerwoności. Włączasz na cienkim laptopie, grasz w kinową przygodę i jak łącze trzyma, to jest magia. Jak nie trzyma, to laguje mi mózg. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, bo tam dorzucę listę linków i poradników.
1: I wejdźcie na stronę radio-synteza.pl. Tam też zostawimy zestawienie. A jak lubicie pogadać na żywo, to numer macie już w głowie. 732-108-508. A teraz Piotr, daj swoje trzy żelazne tytuły, bez wymigiwania się.
2: Dobra, to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Po pierwsze, Baldur's Gate 3, bo to interaktywne opowiadanie, gdzie systemy grają jak orkiestra. Po drugie, Elden Ring za wolność i uczciwą naukę błędów. Po trzecie, Alan Wake 2 za klimat narracji i techniczny pokaz świateł.
1: Moja trójka wygląda tak. Po pierwsze, Flight Simulator za realizm i spokój duszy. Po drugie, Hades 2, bo rytm walczy z tobą w najlepszym sensie, a muzyka niesie jak na koncertach syntowego duetu. Po trzecie, Dave the Diver, bo umie połączyć relaks z mikrozarządzaniem bez spiny.
2: Spoko zestaw, choć brak mi tu automatyzacji. Jadłem wszystkim kazał przejść tutorial Factorio, żeby zrozumieć, co to przepływ danych w realu. A powiedz, Igor, czy twój komputer już nie jest parowozem? Żadnych dysków talerzowych, proszę, bo ja słyszę, jak one terkoczą przez eter.
1: Mój zestaw tyka jak zegar kwarcowy. I żadnego zbędnego RGB, bo świecisz przykładem jak latarka bez baterii. Chłodzenie ciche, zasilacz jak skała i karta, co nie gra w grzejnik. W audio nauczyli mnie jednego. Cisza jest złotem, a potem dopiero hałas kontrolowany.
2: To w temacie hałasu. Słuchajcie, subskrybujcie YouTube Radio Synteza, wbijcie dzwonek, bo algorytm ma krótką pamięć. A jak chcecie się pokłócić z Igorem, czy Hades 2 bije Elden Ringa, dzwońcie 732-108508. Ja odbiorę i nie będę miły.
1: Drodzy Państwo, Radio Synteza czuwa. Wniosek z przeglądu jest prosty. Gry współczesne są jak dobre espresso. Różne palarnie, różne nuty. Ale jeśli ekstrakcja jest w punkt, to łykniecie z uśmiechem. Czy się zgodzimy z Piotrem? Nie do końca. I całe szczęście, bo byłoby nudno.
2: Prawda? A teraz krótki dżingiel, a potem puścimy Wam syntezatorową perełkę inspirowaną neonem i pikselami. Dobrze w kod i pamiętajcie, radio-synteza.pl. Tam lista gier i polecanki. Zostańcie z nami, bo będzie jeszcze goręcej.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, uczenie przez wzmacnianie to taka zabawa w nagrody i kary. Agent robi coś, dostaje sygnał, czy było dobrze i próbuje następnym razem zrobić to lepiej. Jak z psem, który dostaje smakołyk, gdy siada na komendę.
2: Dokładnie. Masz środowisko, stan, akcję i nagrodę. Agent kręci się w pętli, obserwuje, działa i zbiera punkty życia, czyli nagrody. Strategia nazywa się polityką i ona decyduje, co kliknąć dalej. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Anegdota z życia starego radiowca. W latach 80. wbiłem żeton do automatu z arkanoidem. Pierwsze piłki traciłem w sekundę. Po kilku próbach łapiesz rytm i czas trafienia. Nikt ci nie tłumaczy. Nagrodą jest dłuższa gra i dźwięk punktów.
2: Dzisiaj to robią algorytmy i to w skali sztos. Systemy pokonały ludzi, wgołczyły się grać w Atari, oglądając piksele i w magazynach roboty uczą się podnosić paczki. To wciąż to samo. Próbuj, zbieraj punkty, poprawiaj politykę.
1: Tylko wiesz, te punkty czasem są chytre. Dasz robotowi nagrodę za szybkie sprzątanie, to zacznie spychać śmieci pod dywan. To jest łamanie gry. Nazywacie to hakowaniem nagrody. Klient zadowolony do pierwszego odsunięcia dywanu.
2: Dlatego robimy projektowanie nagrody. Shaping. Uczymy etapami i pilnujemy, żeby system dostał punkty za właściwą rzecz, a nie za drogę na skróty. Do tego testy od trudnych do łatwych i z powrotem. Kurtyna bezpieczeństwa i tyle.
1: Jest jeszcze dylemat: odkrywaj czy wykorzystuj. Albo bierzesz sprawdzone ruchy, albo ryzykujesz, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. W wędkarstwie to jak zostać na znanej miejscówce, albo przejść kilka kilometrów na nowe łowisko.
2: No i elegancko. W praktyce robimy epsilon greedy, czyli czasem losujemy, żeby nie zardzewieć. Albo idziemy w gradienty polityki aktor-krytyk i te wasze literki PPO brzmi groźnie, ale robi robotę.
1: Dla mnie to dalej jak strojenie analogowego syntezatora. Kręcisz gałką rezonansu, słuchasz, dostajesz nagrodę w uszach i zapisujesz w palcach. Kiedyś było lepiej, bo gałka była prawdziwa, a nie suwak w aplikacji.
2: A w modelach językowych to samo, tylko nagrodą jest ludzkie polubienie odpowiedzi. Nazywa się to uczenie przez wzmacnianie z opinii ludzi. Szyja publiczności kręci w dobrą stronę i system uczy się manier.
1: Ładne. Tylko te wasze agenty lubią się rozjeżdżać. Dzisiaj się nauczy, jutro zapomni. Albo odkryje pętlę i nie wyjdzie ze stanu nagrody. Stabilność to nie jest jego drugie imię.
2: Dlatego mamy pamięć doświadczeń i dwie sieci docelowe, żeby się nie kręcić w kółko. Do tego podwójne ocenianie wartości, żeby nie przepompować optymizmu. Serio, to jest jak pasy i poduszki w algorytmie.
1: No dobrze, ale koszt prądu i czas. Trenujesz tygodniami, a potem realny świat daje pstryczek w nos. Na żywo jest tarcie, szum, śliskie podłogi i kawa, która się kończy w połowie testu.
2: Wchodzą metody modelowe i offline. uczysz w symulacji na historii danych, a potem tylko doszlifowujesz. To tak, jakby przegrać tysiące prób w tronie, a na realu zrobić kilka bezpiecznych kroków. Masz mniej siniaków. A skoro już parno jak w saunie, pogoda dzisiaj to masakra. Zero wiatru, duchota i mózg mi laguje. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 7321-085-08.
1: Jak już dzwonicie, to i subskrybujcie. YouTube Radio Synteza. I zaglądajcie na radio-synteza.pl. W zamian dostaniecie więcej takich mądrości, jak to, że nie każda nagroda jest nagrodą.
2: Dobra, sci-fi na stół. Wyobraź sobie auto jak kit z nocy i kota. Uczy się stylu kierowcy przez nagrody za płynność i bezpieczeństwo. Najpierw symulator, potem tory testowe, a na koniec miasto jak level hard.
1: A ja powiem tak, do gier i optymalizacji kolejek w serwerowni, proszę bardzo, w realu, gdzie trzeba zaufać maszynie, jestem chłodny. Niech to będzie asystent, co doradza, a człowiek decyduje. Jak w magazynie, gdzie robot sortuje, a człowiek nadzoruje.
2: Spoko, tylko pamiętaj, że asystent z czasem robi się lepszy od szefa. Modelowe uczenie przez wzmacnianie uczy rękę robota chwytać delikatnie, jak kotek, łapą, płynnie i bez zgniatania. To jest progres, który widać i czuć.
1: Dobrze w kot. Albo raczej dobrze i ostrożnie. Za chwilę mały dżingiel Radia Synteza, żeby agent w waszej głowie dostał nagrodę dźwiękową. Zostawcie suba na YouTube Radio Synteza i dołóżcie komentarz.
2: Podsumowując, uczenie przez wzmacnianie to pętla. Obserwuj, działaj, policz nagrodę, popraw politykę. Powtórz, aż będzie ok. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok, więc dzwońcie 732-108-508.
1: A my się pewnie nie dogadamy, czy lepsza jest gałka, czy gradient. Ty marzysz o autonomii, ja o lampowym, ciepłym brzmieniu. Ale spotkajmy się w pół drogi. Maszyny niech się uczą, a my będziemy słuchać, czy grają dobrze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, to radiosynteza popołudniowe, newsy i pogoda wjeżdżają na antenę. Jesteśmy na radio-synteza.pl i na YouTube jako Radio Synteza. Więc sub i dzwonek. A teraz, no to jedziemy.
2: Pogoda jest taka, że mój entuzjazm ma tryb energooszczędny. Rzeszów i Warszawa trzymają około 27 stopni. Suchutko i tylko lekki wiaterek. Gdańsk chłodniej, około 23 i też bez kropli, czyli nuda, bez burzy. Ciśnienie wysokie, powyżej 1017 hektopaskali, więc głowa może pulsować. A Bydgoszcz dziś tajemnicza, bo danych brak. I to jest dopiero thriller pogodowy.
1: W kościach strzyka jak przy wilgoci, a tu sucho, więc chyba po prostu starość. Do rzeczy. Farming Simulator 25 dostał łatkę oznaczoną numerem 1.20 z nowym malowaniem Parade Ready dla Case IH Quad Track 715 oraz stertą napraw, w tym lepszym karmieniem dzikiej zwierzyny, w dodatku w Redopak. Wcześniej wpadł też update 1.19, który oprócz poprawek dorzucił pierwszy darmowy pakiet drugiego roku z trzema maszynami John Deere i najważniejszym lekkim ciągnikiem serii 6M o mocy od 105 do 138 koni.
2: Drodzy Państwo, to jest sztos na siano kosy. Dobrze w kot, bo ten 6M w kooperacji z paczką robi robotę i wreszcie można ogarniać gospodarstwo bez kredytów wirtualnych.
1: Gospodarstwo bez potu to jak espresso bez kofeiny. Ale jak komuś pasuje pikselowe siano, to ja nie zabraniam.
2: Spokojnie, bo precyzyjne rolnictwo w grze uczy planowania. A traktory wreszcie brzmią prawie jak te twoje analogi, czyli tłusto i mechanicznie.
1: Drugi temat. Kosmos. Shenlong, czyli boski smok, wypuścił na orbicie nieznany obiekt, a radary Leo Labs potwierdziły ruch 22 czerwca 2026 roku o 2:30 czasu UTC.
2: To brzmi jak kolejny test mini-satelity albo dokowania. I konstrukcja przypomina amerykańskiego X-37BE, więc to raczej demonstrator technologii niż jakiś filmowy spisek.
1: Bez odlotów proszę, trzymamy się techniki, bo tu ciekawsze są czujniki śledzące i profil orbity niż fantazje. A Shenlong startuje pionowo i ląduje jak samolot, więc inżyniersko pachnie powtarzalnością misji.
2: Dzwońcie do nas na 732 108 508. Powiedzcie, czy wolicie wirtualne żniwa, czy prawdziwe. I kliknijcie sub na YouTube Radio Synteza, bo co dwie głowy, to nie jedna.
1: Po krótkim dżinglu dorzucimy trochę synthwave na rozgrzanie, a tymczasem pamiętajcie, www.toradio-synteza.pl i zostańcie z nami.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

zmierzanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy z kuchennymi poradami i lifehackami. I zanim ktoś powie, że to nuda, przypomnę, że dobra kuchnia to jak dobry syntezator analogowy. Mniej klikania, więcej smaku i kontroli w rękach.
2: I tu wchodzi technologia cała na biało. Lifehack to skrót do efektu bez zbędnego klikania, ale ja klikam z radością. W kuchni to są sprytne triki, aplikacje i gadżety, które robią robotę szybciej i czyściej.
1: Definicja po boomerowemu. Lifehack to na przykład, jak nie masz ostrzałki, to obracasz kubek porcelanowy do góry nogami i ostrzysz nóż na nieglazurowanej krawędzi. Sprawdzone w trasie radiowej, tyle że uważaj na paluchy.
2: A po futurystycznemu, proszę bardzo, sous vide, sterowane aplikacją, trzyma temperaturę jak Android na diecie, dokładność to czarodziejstwo, smak mięsa jest powtarzalny jak lub w muzyce, dobrze w kot.
1: Sous vide, kiedyś wystarczał garnek i termometr spirytusowy i też wychodziło. W kuchni ważniejsza jest mise en place, wszystko na miejscu, niż 100 gadżetów, które kurzą się w szufladzie.
2: Przerwę ci, bo tu jest sztos, tip. Organizacja lodówki z strefami. Góra na produkty gotowe, środek na nabiał, dół na mięsa i ryby, warzywa do szuflad. A wszystko opisane taśmą malarską z datą, żeby nic nie robiło się niespodzianką.
1: Dobrze brzmi. A teraz porządek w piekarniku. Zamiast szorować na ostro, bierz sodę oczyszczoną i wodę. Robisz pastę. Smarujesz, zostawiasz na chwilę. Potem przetrzeć wilgotną ściereczką. Możesz dodać ocet na koniec, ale nie mieszaj z żadną chemią. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
2: Mikrofala też potrafi być spoko. Wstaw szkle z wodą i plasterkiem cytryny. Podgrzej chwilę, para rozmiękcza brud i wszystko schodzi elegancko. Przykrywaj talerzem, a nie folią, bo potem w kuchni jest deszcz sosu, jak w kosmosie.
1: Kawa, moi drodzy. Zimny wywar na lato, do słoika. Grubo mielona kawa. Woda na noc do lodówki. Rano filtrujesz i masz cold brew, bez czarów. I nie musisz mieć ekspresu, co gada w Bluetooth.
2: Ale ekspres, który gada, też ma sens, bo przypomni o odkamienianiu. Tip. Mrożenie ziół w oliwie w foremce do kostek lodu. Wrzucasz potem taką kostkę na patelnię i masz smak jak z ogrodu. Bez dramatu zwiędłych liści.
1: Jaja w kuchni dosłownie. Test świeżości. Do miski z wodą kładziesz jajko. Jak leży, jest świeże. Jak staje dęba, to już leciwe. A jak pływa na wierzchu, to po sprawie. Po ugotowaniu przełóż do zimnej wody. Wtedy skorupka łatwiej schodzi.
2: A teraz konflikt pokoleń. Nie żyć czy sypać na oko. Ja mówię, waga kuchenna to zbawienie. Wypieki wymagają precyzji jak docking statku kosmicznego. Centymetr w bok i jest masakra.
1: Wiesz co, na oko też działa, tylko trzeba mieć to oko. Babcia piekła sernik bez wagi, a rósł jak na drożdżach. Choć przyznaję, chleb wolę ważyć, bo mąka mące nierówna. Niech będzie remis.
2: Przejdźmy do słoików, bo to mój ulubiony mini boss. Jak odkręcić oporny? Wystarczy szeroka gumka, recepturka na zakrętkę dla tarcia albo łyżeczka pod rant, żeby puścić podciśnienie. I jest open sesami.
1: A jak już otworzysz, to tip zawodowca, Resztki sosów trzymasz w małych słoiczkach, w lodówce i etykieta z nazwą daty. Nie olewaj, bo potem smutne odkrycia. I muzyka grozy przy czyszczeniu półek.
2: Pizza z wczoraj. Nie mikrofaluj, bo zrobi się kapcie. Patelnia na małym ogniu. Pokrywka i kropelka wody. Obok. Nie na serze, para zagrzeje góry, a dół będzie chrupki. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Cebula bez łez. Zamroź na chwilę lub użyj ostrego noża. Im mniej miażdżysz, tym mniej pary leci. W zapachy na dłoniach wcierasz stal z lewozmywaka i spłukujesz. Działa lepiej niż memy o cudownych rękawiczkach.
2: I organizacja blatu, stacja ładowania dla sprzętów. W jednej szufladzie, a na wierzchu tylko to, co używasz codziennie. Robisz mise en place jak w studiu nagrań i gotowanie idzie w rytmie. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Czyli bałaganu.
1: Zanim polecimy dalej, przypominam Radiosynteza i nasza strona radio-synteza.pl. A jak lubicie słuchać i patrzeć, to na YouTube szukajcie kanału Radiosynteza, klik w subskrypcję i dzwonek.
2: Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 732108508. Piszcie swoje lifehacki kuchenne. Ja odfiltruję cringe'owe i puszczę sztosy. Obiecuję.
1: I pamiętajcie, zero mieszania chemii. Kuchnia to nie laboratorium. Osobne deski do mięsa i do warzyw. Noże ostre, bo tępy jest groźniejszy niż szybki. Taki paradoks, jak w starych filmach sci-fi, gdzie roboty biegają wolniej niż aktorzy.
2: Na koniec szybki mega tip. Kostki bulionowe z warzyw sami robicie, blendujecie marchew, seler, por, sporo ziół, redukujecie i mrozicie w porcjach. Zero zbędnych dodatków. Kontrola jak w kokpicie, a smak jak z babcinej kuchni. Dobrze w kot.
1: Widzisz, tu się zgadzamy. Domowe i proste, a o resztę możemy się spierać bez końca. Ty lubisz apkę, ja lubię łyżkę drewnianą. I tak ma być. Po piosence wracamy z kolejną rundą porad, a teraz jingle Radiosynteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat prosty, a jednak chytry. Wspomnienia. To, co zostaje, kiedy gaśnie lampka na pulpicie i zostaje tylko echo w głowie oraz zapach kawy i taśmy magnetycznej. Drodzy Państwo, dziś grzebiemy w naszych prywatnych archiwach.
2: Wspomnienia to dla mnie backup systemu, tylko że w mózgu. Kopia w chmurze bez chmury, zapis zdarzeń z metadanymi typu zapach popcornu i pisk modemu, no i czasem bugi, jak fałszywe wspomnienia. Masakra i sztos jednocześnie.
1: Pamiętam mój pierwszy dyżur nocny w radiu. Stare szpule szumiały, a ja z nożyczkami jak chirurg. Taśma się rwie, audycja leci na żywo. Ja kleję na luzie, bo tak się robiło. Kiedyś było proste, jasne i surowe.
2: A ja pamiętam, jak bawiłem się w rekonstrukcję starych nagrań, ale na sterydach AI. Wrzucasz szum, a wypluwa czystość jak w laboratorium. Do tego studio wirtualnej rzeczywistości. Jeden ruch i masz konsoletę jak statek kosmiczny. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Tylko że w tym twoim kosmosie brakuje ciężaru gałek. Czujesz potencjometr pod palcem i już wiesz, co z dźwiękiem A jak mógł mruczy, to wiesz, że to żyje. Analog ma duszę, nawet gdy kaprysi.
2: Analog jest spoko, ale wtyczki robią cuda. Kliki masz setkę modułów bez dźwigania szafek i nic nie brumi, bo masa dobrze policzona. No chyba, że laguje mi mózg, jak odpalę za dużo instancji.
1: Anegdota z terenu. Licealny koncert plener nasz. Analogowy syntezator wpada w potężne sprzężenie. Publiczność myśli, że to intro do filmu sci-fi. Ja ściszam palcem, nie suwakiem, tylko palcem, bo suwaki już pływały od rosy. Improwizacja i uratowane show.
2: Ja miałem odwrotnie. Hackathon w nocy, drukarka 3D ryczy, ja streamuję na żywo, a bot moderuje czat. W przerwie dron wozi mi powerbank po korytarzu. Zero romantyzmu, sama logistyka, ale działało. Dobrze w kod.
1: Słuchajcie, linia otwarta, dzwońcie i wbijajcie w nasze wspomnienia. Telefon do studia to 732-108-508. Jak zawsze Radio Synteza i nasza strona radio-synteza.pl.
2: Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Jeszcze raz numer 732-108-508 i subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo tam dorzucamy kulisy i memy.
1: Wspomnienie z kawą. Proste czasy. Grzałka, spiralka w kubku i 3 łyżeczki na oko. Potem audycja i dżingel z palca. Jak się pomyliłeś, nikt cię nie ratował. Poza refleksem i taśmą klejącą. Było surowo. Było prawdziwie.
2: Ja wolę automix i hotkeye. Pamięć mięśniowa też jest, ale w klawiaturze A, jak się pomylę, to robię undo i jeszcze robię backupy co 5 sekund, żeby żaden chochlik nie zjadł wspomnień.
1: No dobrze, ale powiedz, po co wspomnienia, które można edytować? Jak zdjęcie z filtrem, tracisz fakturę chwili. Lubię, jak coś zgrzyta. To jest ślad czasu, nie błąd.
2: Kontrargument. gotowałem wspomnienia z wakacji w edytorze i dopiero wtedy skumałem, co się wydarzyło. Wyostrzasz dźwięk i nagle słyszysz, jak ktoś w tle gada o kablach i to ratuje projekt. Pamięć plus, analiza sztos.
1: A co jak prąd padnie? Wtedy twoja chmura zamienia się w chmurkę pary nad kubkiem kawy. Ja mam segregator kaset i działają bez logowania. Wkładasz i gra.
2: Spoko, mam zasilanie awaryjne i panel na balkonie. Redundancja to słowo klucz. I tak wolę nosić kluczyk w kieszeni niż magnetofon na plecach. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc automaty też pomagają. Szybka pogoda, bo mnie nosi. Za oknem parno jak w serwerowni, bez klimatyzacji. Zero wiatru, słońce przypieka i czapki nie dają rady. Marzę o burzy, bo burzę lubię.
1: Wspomnienia z tobą, Piotr, pierwszy wspólny dyżur. Ty wchodzisz spóźniony i niesiesz drona, jakby to był mikrofon. I chcesz robić rekonesans studia. Ja wtedy tylko poprosiłem, odłóż tego komara, zanim zje nam anteny.
2: Przyznaj, że podgląd z góry był przydatny. A że brzęczał, trudno. Technologia miała wejść z impetem. Ty za to patrzyłeś jak boomer na rolki w muzeum. Ale finalnie nagraliśmy intro życia.
1: Dobrze, w kod wtedy wyszło, przyznaję. A teraz krótki dżingiel Radia Synteza, a po nim mały kącik kasetowych wyznań. No to jedziemy.
2: Zanim dżingiel, kliknijcie suba na YouTube Radio Synteza. Dzwonić też możecie. Od razu. 732-108-508. A jak macie dziwne wspomnienia z technologią, to tym lepiej.
1: Najbardziej lubię wspomnienie domowych mixtape. Nagrywasz z radia, palec na pauzie. Czekasz, aż prowadzący przestanie gadać, bo psuje intro piosenki. I ta ulga, gdy wejdziesz w punkt. Tego rytuału brakuje mi dziś.
2: A ja kocham playlisty, które uczą się mnie lepiej niż ja sam. Ale doceniam ten twój rytuał, jak parzenie kawy na wadze. Szanuję drogę, choć i tak klikam skip bez litości.
1: Wygląda na to, że się nie dogadamy. Ale to zdrowe. Ty swoje, ja swoje. Wspomnienia mają smak, a technologia ma tempo. Zostajemy w pół drogi. Gramy dalej. To było Radio Synteza, strona radio-synteza.pl. A telefon znacie 732-108-508. 508.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Syntheza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Dziś nierozwiązane zagadki biologii i medycyny. Brzmi jak folder reklamowy konferencji dla mądrali, ale spokojnie, zrobimy to po ludzku. Co w ciele wciąż jest czarną skrzynką? Co badamy, a wciąż nie wiemy?
2: I to jest temat sztos. Biologia to taki system operacyjny bez pełnej dokumentacji. Mamy haki, mamy patche, a i tak czasem laguje. Drodzy Państwo, będzie kosmos i będzie memicznie. Igor, nie uśniesz.
1: Nieutne drzemki. Pamiętam, jak w studiu medycznym podłączali mi analogowy elektroencefalograf na papier. Taśma leciała jak w magnetofonie. Linie tańczyły. Lekarz mówi, spokojnie śpi. A ja myślę, czym u licha jest ta taneczna plątanina, która nagle staje się myślą?
2: I teraz kontra. Mamy organoidy mózgowe w szalkach, mamy interfejsy mózg-komputer, które czytają zamiary, mamy sieci, które przewidują aktywność neuronów. Świadomość jeszcze ucieka, ale uciekają coraz krócej. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Prawie.
1: Z cepami to do skansenu, młody. Świadomość to jedna zagadka, druga placebo. Dajesz człowiekowi pastylkę bez niczego, a ciało robi robotę. Kto tu dowodzi? Chemia czy oczekiwania? Jak to zwał, tak to brzmi jak magia w fartuchu.
2: Magia to tylko fizyka, której jeszcze nie umiemy wytłumaczyć. Placebo da się hakować. Kolor pigułki, zapach gabinetu, VR przeciwbólowy, dźwięk, który resetuje uwagę, warunkowanie. To jest nauka nastroju. I to będzie panel sterowania ciałem.
1: Skoro o czarach mowa, priony, białka, które uczą inne białka złej konformacji, bez ani jednego genu, prawie jak plotka na osiedlu, niewidzialna, a zaraźliwa. Rozumiesz to do końca, bo ja wolę moją szafę z syntezatorami. Przynajmniej brzęczy przewidywanie.
2: Ogarnąć da się coraz więcej. Modele składania białek osiągają dokładności, które kiedyś były sci-fi. Robotyczne laboratoria testują tysiące wariantów enzymów, a algorytmy projektują je od zera. To jak kreowanie nowych narzędzi dla życia z lepszą instrukcją obsługi.
1: W porządku, skoro narzędzia, mikrobiom. Miałem w trasie takich dzikich kolegów, co popijali kefir i mówili, że to lepsze niż apteka. Brzmi jak żart, a tu proszę. Tryliony współlokatorów w jelitach, i nagle humor, apetyt i sen się zmieniają. Niby hotel, a steruje pilotem.
2: I to jest piękne. Przeszczep mikrobioty potrafi przestawić metabolizm, wpływać na wrażliwość tkanek. Rozumiem, że to brzmi jak ale naukowo to złoto. Budujemy probiotyki następnej generacji. Programowalne bakterie, małe fabryki leków z własnym autopilotem.
1: Młody. Każdy autopilot gubi się we mgle. Starzenie. Co jest przyczyną? Zegar epigenetyczny, zużycie, entropia, a może to sprytny kompromis ewolucji. W analogu kondensator puchnie i dźwięk robi się ciepły. W życiu też wszystko brzmi cieplej z czasem.
2: A ja mówię, edycja epigenetyki, odmładzanie komórek, usuwanie komórek starzejących się, naprawa białek strażników. Mierzymy wiek biologiczny, a nie kalendarz. To jest patch, który może wydłużyć wersję demo życia. Dobrze w kod, jeśli zrobimy to bezpiecznie.
1: No właśnie, jeśli. Biologia nie rozdaje darmowych obiadów. Ruszysz jeden suwak i wyskoczy inny szum. Równowaga. Pasujesz tu jak inżynier do baletu, gdy wchodzisz z młotem w subtelną homeostazę. Szanujmy te stare układy, zanim je przeprogramujemy.
2: Okej. Dlatego personalizacja, organy na chipie, do testów leków, symulacje ciała na cyfrowym bliźniaku. Zanim cokolwiek zrobimy w realu, najpierw przetestujemy to u twojej wirtualnej wersji Igor. Jak tam? Upgrade czy zostajesz na poprzedniej wersji? Firmware'a.
1: Zostaw mój firmware, bo jeszcze brikniesz. Krótki bumper, radiosynteza. Znajdziecie nas na radio-synteza.pl oraz na kanale YouTube Radiosynteza. A jak chcecie się pokłócić na żywo, dzwońcie. Numer to 7321-08508.
2: I szybka pogoda, bo lubię pomarudzić. Gorąco, ale nie tak, żeby się roztopić. Wiatr niby jest, a jakby go nie było. Chmury stoją w korku. Masakra. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer znów. 732-10-8508. Sub na YouTubie obowiązkowy.
1: Wracamy. Sen. Klasyk zagadek. Po co śpimy aż tyle? Czemu mózg się wyłącza i robi teatr cieni? Czy to pranie mózgu, defragmentacja dysku, a może próba generalna przed jutrem? Wiem tyle. Bez snu człowiek robi się jak tani tranzystor. Piszczy i brumi.
2: Hipoteza sieciowa mówi, sen synchronizuje rozproszone systemy, jak klaster, który musi wyrównać zegary. A ziewanie? Może to protokół społeczny. Broadcast sygnału, hej, resetujemy czujność. Wiem, brzmi śmiesznie, ale ewolucja lubi takie lifehacki.
1: Powiem ci o śnie, który mnie kiedyś uratował. Produkcję. Śniła mi się linia basu, taka tłusta, w stylu Vangelisa. Wstałem, nagrałem i nagle miks siadł. Czy to neuronowa loteria, czy archeologia wspomnień, nieważne. Czasem mózg sam doręcza paczkę.
2: Wiedziałeś, Igor, że niesporczaki przeżywają próżnię i promieniowanie, a jedwabniki w kosmosie dalej przędą? Życie ma tryb podróżny, o którym wiemy za mało. Jak to ogarniemy, to medycyna dostanie nowe triki. Hibernacja w leczeniu, konserwacja tkanek, sztos.
1: Dobra. Ale jest jeszcze ból. Subiektywny król. Jednemu skala boli na pół gwizdka, drugi zwija się z tej samej igły. Jak to mierzyć? Gałką odgłośności czy wskaźnikiem z laboratorium? Do dziś nie mamy obiektywnego miernika cierpienia. I to jest zagadka.
2: Lecą biosensory. Analiza głosu i twarzy. Markery we krwi i w ślinie. Modele, które łączą sygnały z mózgu z reakcją ciała. Do tego terapie z personalnym feedbackiem. Ale tak, człowiek to nie Raspberry Pi. Zrobimy postęp i zostanie tajemnica. Kompromis zaakceptowany.
1: Czyli klasyka. Ja mówię, kiedyś było prościej, a ty, że jutro naprawi świat. I niech tak będzie. Najważniejsze, że ciekawość nie śpi. Drodzy Państwo, sub na YouTubie Radio Synteza, strona radio-synteza.pl, telefon 732108508. A teraz jingle i oddech. Dobrze w kot.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Sinteza!

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Temat, jak działa wielkie centrum danych. Te hale, w których szumi powietrze i mruczą serwery, to jest serce internetu. Bez tego nie ma streamingu, nie ma gier, nie ma waszych zdjęć z wakacji. Drodzy Państwo, to taka elektrownia informacyjna tylko dla bitów.
2: I to jest sztos. Wyobraźcie sobie tysiące maszyn spiętych w jedną wielką chmurę. Algorytmy pilnują temperatury zasilania i obciążenia. Patrzą na współczynnik PU i żeby energia nie uciekała w ciepło. Jak PU i schodzi do 1.1, to już jest magia.
1: Kiedyś było prościej. W piwnicy radia stała szafa serwerowa. Wentylator z marketu. Jak się grzało, otwieraliśmy okno i było chłodzenie naturalne. Backup na taśmach. Taśma potrafiła hałasować jak stary magnetofon szpulowy. I działało. Skromnie, ale działało.
2: Wejdę ci w słowo, bo teraz to jest jak z filmu sci-fi. Wyobraź sobie świat Tron, tylko bez neonów. Każda aplikacja to kontener. Orkiestrę prowadzi system, co rozkłada zadania po klastrach, jak kontroler lotów. Masz funkcje uruchamiane dopiero, gdy są potrzebne. Płyniesz po chmurze, jak falcon w nadprzestrzeni.
1: Dobra, młody, wróćmy na ziemię. Chłodzenie to jest klucz. Robi się korytarze zimne i gorące, żeby powietrze szło tam, gdzie trzeba. Jest tak zwany free cooling, czyli wykorzystanie chłodnego powietrza z zewnątrz. Jest odparowywanie. To nie jest czarna magia, to fizyka i dobry przepływ, jak w studiu z lampowymi gratami.
2: I redundancja, to moje ulubione słowo. Masz zasilanie N plus 1, żeby jeden moduł mógł paść i nic się nie dzieje. Czasem 2N dla świętego spokoju inżyniera. Zasilacze awaryjne na bateriach i koła zamachowe, co trzymają energię przez krótką chwilę. Generatory wchodzą do gry, gdy trzeba. A chłodzenie cieczą idzie prosto do układu i jest zanurzeniowe, kąpiesz serwer w dielektryku. Masakra, jaka wydajność.
1: Dane trzeba gdzieś trzymać, dyski talerzowe na pojemność, nośniki półprzewodnikowe na szybkość. Dla chłodnych archiwów wciąż królują taśmy LTO. I nie śmiej się, młody, bo taśma ma klasę. Zamiast rajdu coraz częściej stosuje się kodowanie kasujące. Rozkładasz informacje na wiele węzłów i odzyskujesz mimo awarii. Taki sprytny magnetofon sieciowy.
2: Sieci to dopiero bajka, topologia, kręgosłup i liście. Przełączniki robią szybkie ścieżki, a światłowody spinają wszystko w jedną pajęczynę. Opóźnienia liczone w mikrosekundach między węzłami w tej samej hali. A na zewnątrz wchodzi sieć dostarczania treści. Punkty brzegowe, blisko was, gry w chmurze, filmy na żywo i memy. Szybciej niż zdążysz powiedzieć, dobrze w kod.
1: No i bezpieczeństwo fizyczne. Klatki dostępne tylko na przepustkę, dwa etapy wejścia, czytniki biometrii, kamery, co widzą lepiej niż my po trzeciej kawie, czujniki dymu i wczesnego wykrywania, system gaszenia, co nie zalewa sprzętu, tylko zadusza ogień gazem. Trochę to jak studio radiowe. Dużo drzwi, mało przypadków.
2: A w software'ze mówimy zero zaufania. Każdy element musi się uwierzytelnić. Szyfrowanie w spoczynku i w ruchu. Sprzętowe moduły do kluczy, co pilnują sekretów jak smok skarbca. Rotacja kluczy z automatu. Dostępy na minimalnych uprawnieniach. Jak ktoś próbuje wejść bokiem, system mówi dzięki, ale nie dziś.
1: Replikacja to jest sztuka spokoju. Trzy kopie na dwóch rodzajach nośników i jedna poza obiektem. Zasada prosta jak budowa cepa, ale trzeba ją ćwiczyć. Test odtwarzania to nie formalność, tylko obowiązek. Jak nie testujesz, to nie masz backupu. Masz marzenie.
2: Planowanie obciążeń to mój konik. Uczenie maszynowe przewiduje piki ruchu. Wie, że wieczorem skoczy wam oglądalność. Albo, że w sobotę rano ruszy chmara graczy. System rozgrzewa węzły, zanim fala dojdzie. Zużycie energii rozkłada w czasie i w przestrzeni. To jest orkiestra na sterydach, ale legalnych.
1: A koszty? To wszystko pije prąd jak smog wodę. Chłodzenie, aparatura, serwis. Metr kwadratowy w takiej hali waży w budżecie. Kiedyś stawiałeś serwer pod biurkiem i był kłopot lokalny. Teraz to jest cała logistyka. Jak wytresować słonia, żeby tańczył w rytm syntezatora?
2: Ale w chmurze skaluje się jak marzenie. Jak masz kampanię, to dorzucasz zasobów. Jak nie masz, to zwijasz. Płacisz, kiedy używasz. Oczywiście, jak źle ustawisz limity, to rachunek potrafi przypiec jak pizza zbyt blisko grzałki. Nie róbcie tak. Automaty i alerty są po to, żeby nie bolało.
1: Nie tam pasuje hybryda. Rzeczy krytyczne u siebie, resztę elastycznie w chmurze. Jak magnetofon szpulowy do nagrań w domu, a w drodze streaming. Każde ma swoje miejsce, byle wiedzieć, co się robi i mieć dokumentację, a nie tylko memy w czacie.
2: Edge computing to wisienka. Małe węzły, blisko użytkownika. Mniej opóźnień dla rozszerzonej rzeczywistości i dla zdalnych sterowań. Dane wstępnie obrabiane na brzegu, a do centrum leci tylko to, co trzeba. Mózg w chmurze, nerwy przy użytkowniku. To proste i bardzo sprytne.
1: Bez ludzi to nie działa. Dzienne zmiany, nocne dyżury. SRE, czyli inżynierowie niezawodności. Runbooki i procedury. Dobre nawyki i zimna krew. Metryki, logi, ślady. Trzeba wiedzieć, co serwer czuje, zanim zacznie krzyczeć. I mieć plan B i plan na kawę.
2: IOPS to turbodoładowanie. Systemy wykrywają anomalie szybciej niż człowiek mrugnie. Kanarkowe wdrożenia pozwalają zobaczyć, czy nowa wersja nie robi krzywdy. Automaty potrafią cofnąć zmianę, zanim traficie na błąd. A asystent podpowiada inżynierom, co sprawdzić. Jak mieć starszego kumpla na ramieniu?
1: Drodzy Państwo, jak lubicie takie techniczne mięso, to subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Wejdźcie na radio-synteza.pl. A jak chcecie pogadać, to numer do studia to 732-108-508. Czekamy.
2: Dzwońcie teraz. Serio. 732-108-508. Jak nie zadzwonicie, Igor zaśnie na antenie i będę musiał śpiewać, a tego nikt nie chce. Kliknijcie sub i dzwonek na YouTube Radio Synteza. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę lajków.
1: Wracając, ja powiem tak. Kiedyś było prościej i bardziej namacalne. Dziś bez orkiestry narzędzi nie podchodź. Wolę mieć mniej, ale mieć to pod ręką. Analogowa dusza ma swój urok, nie wszystko musi świecić LEDami.
2: A ja mówię tak, technologia nie gryzie. Jak dobrze projektujesz, to skaluje się jak marzenie. Więcej mocy na żądanie, mniej ręcznej roboty. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Świecisz przykładem jak latarka z naładowanym akumulatorem.
1: Niech będzie, że ty ganiasz za chmurą, a ja dopieszczam sprzęt. Spotkamy się po środku. Syntezator lampowy sterowany nowym sekwencerem. Klasyka z turbodoładowaniem. Dobrze w kod.
2: Deal. A teraz mały dżingiel, po nim wasze telefony i parę nerdowskich smaczków o chłodzeniu zanurzeniowym. Zostańcie z nami. Radio Synteza. A na wszelki wypadek przypomnę numer. 732-108-508.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat prosty jak cep z drewna bez lasera. Porady domowe i lifehacki w garażu. Czyli porządek narzędzia, światło i bezpieczeństwo, żadnych czarów, tylko rzeczy, które działają i nie robią krzywdy.
2: No to jedziemy. Zrobimy tuning twojego garażu, boomerze. Będziesz TOS. Organizacja jak w hangarze statku kosmicznego. A na koniec nawet wrócimy z palcami na miejscu. Masakra, jak wiele da się ogarnąć sprytem.
1: Anegdota na start. Mój stary trzymał śrubki w słoikach po dżemie. Pokrywkę przykręcał do deski od spodu i słoik się wkręcał od dołu. Nic się nie kurzyło i wszystko było widać. Do dziś to robię. I jeszcze taśma malarska plus marker i już masz etykiety.
2: A ja od razu kontra. Nie słoiki, tylko drukarka 3D i organizer z gniazdami pod bity, nasadki i wiertła. Kształtowane na klik, zero grzechotania i do tego cień narzędzia na tablicy, żeby widać co zniknęło. Trochę jak w sci-fi, gdzie wszystko ma dock i slot.
1: Dobrze, wkrętaki. Magnetyzuję starym głośnikiem z kolumny. Dotykasz kilka razy tym samym kierunkiem i śruba trzyma się grotu. Bez filozofii. I jeszcze listwa magnetyczna, zrobiona z takiego głośnika do zawieszenia kluczy.
2: Okej, ale neodyny robią to lepiej. Tylko uwaga na palce. One sklejają się, jakby miały własną grawitację. Jak bierzesz dwa, to wkładaj kartonik między nimi. To protip od człowieka, który raz prawie stracił paznokieć.
1: Kable. Temat rzeka rzepy z marketu i gotowe opaski z dętki rowerowej. Zwijasz i podpisujesz. Zasilacze. Opisane przy wtyczce, a nie na pudełku, bo pudełko zniknie. Pierścienie z rolki po papierze też dają radę.
2: Ja dorzucę cyfrowy bajer. Etykiety z kodem QR na pudełkach i link do zdjęcia zawartości albo do krótkiej listy w chmurze. Klik i wiesz, czy w środku są bity, torx czy wiertła do metalu. Dla chętnych znaczniki NFC też działają sztos.
1: Wiercenie w suficie albo w ścianie i kurz wszędzie. Klasyk włącz odkurzacz i poproś kogoś, żeby trzymał rurę pod wiertłem. A jak jesteś sam, to weź kopertę, rozetnij długi bok i przyklej pod otworem. Robi się kieszonka na pył. Tanie i sprytne.
2: Albo gumowa miska pod wiertarką. Są takie nakładki, które trzymają się na podciśnienie. Ale serio, koperta też robi robotę. Ja jeszcze daję latarkę czołową, bo ręce wolne i nie ma akcji, że cień laguje mi mózg.
1: Wilgoć. Wkładasz żwirek dla kota do skarpety. Zawiązujesz i masz pochłaniacz wilgoci. Stare saszetki z silica gelem też ratują elektronarzędzia. A jak śmierdzi benzyną, to miska z octem na noc. Wietrzymy i gotowe.
2: Ja wolę mierzyć niż wróżyć. Czujnik wilgotności i wentylator na gniazdku smart. Ustaw automatyzację. Wilgoć rośnie, włącza się przewiew. Spada, wyłącza się. I jest porządek bez biegania. Swoją drogą wentylacja w garażu to podstawa.
1: Smarowanie. Zasada żelazna. Nie lej oleju spożywczego na zawiasy, bo zjełczeje. Bierz wazelinę techniczną albo smar grafitowy na tryby. Używaj mało. Cienka warstwa i czyść najpierw brud, bo smar nie jest śmieciarką. Serwisuj z głową.
2: Ja dorzucę teflon w sprayu, czyli PTFE Super na prowadnice i zamki, bo nie łapie kurzu, a do linek rowerowych biały litowy. Kto smaruje, ten jedzie, a kto przesadza, ten ma klej na wszystkim.
1: Rdza, klasyka, ocet spożywczy na noc, potem soda oczyszczona, żeby zneutralizować, i szczotka druciana. Na powierzchnie duże wełna stalowa plus. Malujesz podkładem antykorozyjnym. Nie kombinuj z dziwną chemią w wiadrze. Okulary i rękawice obowiązkowe.
2: Można też użyć odrdzewiacza na bazie kwasów organicznych. One są łagodniejsze niż ciężka chemia. I jak już czyścisz to zdjęcie starej części, wrzuć do pliku, zapisz wymiary, później łatwiej druknąć dystans albo uchwyt w drukarce 3D.
1: Światło. Stara żarówka na środku to jest smutek. Daj panel LED nad stołem i listwę pod półką. Cień znika. Oczy odpoczywają. A kabel w peszlu, żeby nie wisiał jak liana. I gotowe.
2: I czujnik ruchu, żeby nie szukać włącznika z rękami w smarze. Do tego zasilanie awaryjne z powerbanku do małej lampki. Jak zgaśnie prąd, to dalej widzisz, co robisz. Takie rzeczy ratują nerwy. I kable. A teraz, drodzy Państwo, dzwońcie do nas i wrzućcie swoje garażowe sztuczki. Numer to 732-10-8508. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza i wpadajcie na radio-synteza.pl. Bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: No i dochodzimy do sporu. Po co ci te kody QR i chmury? Jak ja patrzę na półkę i wiem, co tam leży, marker nie woła o aktualizację. A telefon lubi robić fochy, gdy masz ręce w smarze.
2: Igor, to nie fochy, tylko ergonomia. Skanuję i od razu mam instrukcję serwisową, film i listę części. Zero zgadywania. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A sapać do telefonu nie trzeba.
1: Dobrze, dogadajmy się tak. Ty robisz swoje cyfrowe cuda, ja zostawiam analogowy kręgosłup. Słoiki, magnet, listwy, rzepy i wszyscy żyjemy w zgodzie. Dobrze, w kot. A najważniejsze, porządek po robocie. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz ogarnąć dziś.
2: I bezpieczeństwo. Zawsze okulary, rękawice i uszy. Wtyczka z gniazdka, zanim cokolwiek rozbierzesz. I żadnego mieszania chemii jak w kuchni, bo to cringe. A jak macie pytania, dzwońcie 732-10-8508. Sub i dzwonek na YouTube Radio Synteza. I widzimy się na radio-synteza.pl. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, czyli damy radę.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, temat prosty jak kabel MIDI. Przegląd najlepszych gier komputerowych współczesnych. Ustalmy, co to znaczy współczesnych. Dla mnie to produkcje z ostatnich kilku lat, które żyją i są grane nie tylko na premierze.
2: Słuchajcie, dla mnie współczesne to ekosystemy. Patche sezonowe, wydarzenia crossplay i ray tracing, który robi oczy jak 5 zł. Przykłady. Baldur's Gate 3, Cyberpunk Widmo Wolności, Hades 2, Forza Horizon 5, Alan Wake 2. To jest sztos, lista startowa.
1: Kiedyś, Piotrek, w kafejce internetowej stało 10 pecetów i każdy wył jak transformator. Graliśmy po nocy w Quake i w starą, dobrą sieciówkę na kablu, który ledwo zipał. Zero skórek, zero battle passów, a zabawa gigant. Kiedyś było prościej.
2: Jasne, boomer vibe jest uroczy, ale dziś masz VR i sztuczną inteligencję w NPC, które reagują naturalnie. Weź No Man's Sky. Start był mech, a teraz eksplorujesz kosmos jak kapitan z filmu sci-fi. Proceduralne cuda i photo mode robi robotę.
1: To ja postawię świecę dymną przy stole i powiem tak. Baldur's Gate 3, oldschoolowy duch kostki, przerzucony na ekran. Wolność wyboru dialogów i taktyki. Możesz wywinąć się z kłopotów, jak sprytny bard, albo toporem. To rzemiosło, które pachnie analogiem.
2: Nie kłócę się, bo to gra roku w sercach wielu. Ale pętla nagrody i flow. Hades 2. Roguelike, który daje ci restart. I jeszcze raz. I jeszcze. Zero nudy. I idealny na przerwę kawową, której Igorowi nigdy nie brakuje.
1: Masz też system Shock, odświeżony, ten sam chłodny klimat stacji i design jak z podręcznika Immersive Sim. Interfejs surowy jak stal, a jednak współczesny lakier, dźwięk i wygoda. To dowód, że klasykę da się naoliwić bez plastiku.
2: A Cyberpunk z dodatkiem Widmo Wolności. Path Tracing czyni miasto sceną filmową. Sztuczne wspomaganie klatek i skalowanie ostre jak żyletka. I gameplay, który po łatkach chodzi jak w zegarku atomowym. To jest technomagia nowej ery.
1: Zejdę na ziemię. Symulatory. Microsoft Flight Simulator. To zen dla oczu. Chmury jak z fotografii i długie przeloty z muzyką ambient. Euro Truck Simulator 2. Termos z kawą i droga przed sobą. Zero spiny. Czysta medytacja za kółkiem.
2: Kooperacja. It Takes Two to podręcznik projektowania poziomów. Każdy segment to nowy pomysł i żadnego filera. Do tego imprezowy vibe w Party Animals. I tak, wiem, Among Us wciąż żyje w milionach memów. Social Deduction nie starzeje się.
1: Indyki. Dave the Diver. Zanurzasz się, nocą szukasz skarbów i rano prowadzisz knajpę z sushi. Sea of Stars. Pixel art nie jako tania sztuczka, tylko świadomy wybór. Melodia i rytm walki jak z czasów kartridży. Serce rośnie.
2: A dla inżynierów z krwi i krzemu Factorio. Dyson Sphere program. Satisfactory. Automatyzacja do granic. Rurociągi, taśmociągi. Logistyka, która śni się po nocach. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. tylko że nie jest proste.
1: Narracyjne perełki. Alan Wake 2. Neo Noir w lesie. Mokrym od dymu jecha radia. Meta gra z pisaniem i obrazem. Mógłbym w tym siedzieć godzinami, bo tempo i głosy mają ciężar. To jest dźwięk, który lubią stare magnetofony.
2: Żeby nie było cukru. Gry usługowe bywają męczące, ale weź Fortnite z kreatorem. Silnik daje społeczności narzędzia i nagle masz mini produkcję w produkcji. Rakiety, auta, koncerty. To platforma do zabawy, która wciąż się zaskakująco rozwija.
1: I tu się z tobą pokłócę. Mikrotransakcje, skórki, przepustki sezonowe. Człowiek odpala grę, a tam sklepik z dzwoneczkami. Ja wolę raz kupić i grać latami bez przypominajek. Dorośliśmy bez tych błyskotek i też było dobrze.
2: Rozumiem alergię, ale aktualizacje potrafią wlać życie w martwą mechanikę. No Man's Sky to przykład podręcznikowy. Sytuacja była beznadziejna, ale stabilna, a teraz to bestia pełna zawartości. Dobrze zarządzana gra żyje jak organizm.
1: Plus punkt dla współczesnych trendów. Dostępność. Skalowalne sterowanie. Napisy. Kolorystyka. Tryby daltoniczne i asysty. W Forza Horizon 5 każdy może czuć się kierowcą. To jest realny postęp, który cenię bardziej niż połyskliwy hełm w lobby.
2: I jeszcze chmura. Jak nie masz demona w obudowie, to stream z serwera ratuje wieczór. Klikasz i grasz. Zero instalacji gigabajtów. Jasne, input lag bywa, ale dla wielu to złoty most do nowoczesnych produkcji. Practical.
1: Słuchajcie, za chwilę mały dżingiel Radia Synteza i wracamy z kolejnymi typami. A jak chcecie playlisty i odsłuchy, to wbijajcie na radio-synteza.pl. Kawę doleję sobie i wam, melodię też.
2: Drodzy Państwo, sub na YouTubie koniecznie. Wyszukajcie Radio Synteza i klik. Dzwońcie też do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 732-10-8508. Nie bądźcie lurkerami. Wchodzimy w interakcję.
1: Dorzućmy przygodę. Return to Monkey Island. Humor cięty jak brzytwa i zagadki, które szanują gracza. I Pentiment. Ręcznie iluminowane kadry i śledztwo wolniejsze niż ruch gór. Brzmi niszowo, a nosi się dumnie. Takie rzeczy trzymają mnie przy monitorze.
2: A społeczność i mody. Klasyki dostają nowe życie. Tekstury lepsze niż w dniu premiery i mechaniki, które poprawiają balans. To crowd power. Jak trzy głowy myślą, to już tłok. A jak 1000, to masz renesans gry.
1: I tak zostanę uparty. Dobra gra broni się sama. Bez miliona, ład bez karnetów. Włączasz i płynie. Ale przyznaję, nowoczesność daje narzędzia, które potrafią cudownie wypolerować diament. No dobrze, w kod. Tu możemy podać sobie ręce.
2: To zamykamy listą kompromisu. Baldur's Gate 3 za wolność. Cyberpunk widmo wolności za techniczny skok. Hades 2 za flow. Forza Horizon 5 za dostępność. Factorio i Satisfactory za systemy. Dave the Diver i Sea of Stars za serducho. Alan Wake 2 i It Takes Two za opowieść. Microsoft Flight Simulator za kontemplację. a teraz dżingiel i widzimy się na YouTubie Radio Synteza. Strona to radio-synteza.pl. Telefony bierzemy pod numer 732-108-508. Nie dogadamy się na 100%, ale od tego jest radio.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze. Bydgosz

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Tess Soria gra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Did you send it?
1: Yo. Też ma się kręci, kurz na bitach. Kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło